0: na mimi nafika pale.
1: Tulishakuwa pale ku place 24 wala place de independence. Na mimi nakwambia kama tuko ku depot numero 657. Kareri furaha. Unapata na poleo ya kwako. Tena tunakwambia kama na bei ilishuka.
2: Ya mzuri tena inafika. Ya mzuri na poleo.